Alright, una mga tigali chide kachil kabutuka inye maga ichin sa isano na ibira rondi ya kabire yumuru bulio gesa nige savri good morning. Karibu sana mwanchimo tigali nki kia kulika na li tukulima nki andai kenya rikubage kowetera. Ninki kia kulika na li tukulima nki andai kenya rikubage kowetera.